sani se sam sam nsawom okante ena eye pampaso ewo nyina ne nsase no nebo efo manso eni ho ntiko kwans estate asoye ewo kuntunse office wo anase pokuasi ac